0: Radio Kiss. To nejlepší od 90. let. Non-stop.
1: Dámy tu mano! Y venga conmigo! Vámonos al